kaj ne vole. Šizove i nevne bolesnike preimpuštali za vikend, sad i puste odmah pred kamere, ne vole. Sve te lesibejke, da prostite, proročice, travestite, tek mi gosem dame, ne za mene, ali ne vole mene. I teget girklu na teget mantilu, šestu ličku, sedmu silu, opa cupa preko, opučana ja, ne vole, ni.

0: Raspevana strana Balkana.
1: Raspevana strana Balkana.
0: Radio Balkan International.